Sindolinge judo kumina mlinge tsoya anu lage li nambe shere tamusibe sunche di puje yina tiringi li zen chuk chigi yin. Tamalinge ne tuto lia li zen semadan chepje li zen na lia shu namba yin ne niwe ne toche na shu yin la. Unan tsu rizu pobyo li zen na lia yangya je chok chi shiden jia go.